Iba málo, stačilo by iba chcieť. Stačilo by iba málo. Stačilo by iba málo. Mohli sme si rozumieť.